0: To je
1: Kapris.
2: Kapris.
3: My name is Jesse van der Heide.
4: And my name is Ozan.
5: Radio Kapris.
6: Kapris je številka ena na